0: Ti ve streameh. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: Vecchi ve streameri. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasem nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostawmy.